Zwyklijają wyścia w tej kaczony. Najtry, dzić hofu, pribo i jak my.